0: Don't you wish your life came with a warning app?
1: Stop. That dog does not want to be petted.
0: A heads up before something bad happens.
1: You should not send that text.
2: Uh-oh.
0: Life doesn't always give you time to change the outcome, but prediabetes does. With early diagnosis and a few healthy changes, you can reverse prediabetes and prevent or delay type 2 diabetes. To learn your risk, take the one-minute test today at doihaveprediabetes.org. Brought to you by the Ad Council and its Prediabetes Awareness Partners.
3: Że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.

pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien. Że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.